0: Kúkal som na to, hej, kúkal. A toto, tak to voláme niekedy. Acka, servus.
1: Ja som toto?
0: Toto.
1: Tibor a toto vás pozdravuje z Fan Rádia práve teraz.
0: Každý pondelok, hej.
1: A teraz aj každú sobotu skoro.
0: Počuj, ja som rozrozprávaný, tak ja zvládnem zopakovať. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, ty brďo, ale je to hard.
1: Aj si to takže lízol.
0: Skús ty, poď.
1: Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na
0: to.
1: Na to.
0: Dobre, poďme to skúsiť rýchlejšie.
1: Zrýchliš to?
0: Ty.
1: Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na
0: to.
1: Na to.
0: A oba je spolu. Kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to, kúkaj na to. Dobrá, teraz poďme spolu s poslucháčmi ešte rýchlejšie.